Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tunelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Jak zawsze o stałej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy o zakończeniu śledztwa w sprawie pożaru w Cieninie Zabognym.
7: Bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali.
6: Oraz zajrzymy do biblioteki publicznej miasta i gminy Zagór.
8: 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody.
6: Na początku naszej audycji zaglądamy do Słupcy. Miejscowa prokuratura rejonowa zakończyła śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru. Przypomnijmy, 8 lutego bieżącego roku doszło do pożaru hali magazynowej w Cieninie Zabognym. Wewnątrz tej hali znajdowało się zboże oraz pasza. Ogień strawił około 800 ton zboża i 700 ton paszy, a całkowitemu zniszczeniu uległa hala o powierzchni 2000 m2. O szczegółach tej sprawy i ustaleniach biegłego mówi prokurator rejonowy Piotr Wrzesiński.
7: Ten pożar miał mieć miejsce 8 lutego 2026 roku i zgodnie z opinią biegłego do jego zaistnienia doszło około godziny 19. W oparciu o tą opinię i wnioski sformułowane przez biegłego policja pod nadzorem tutejszej prokuratury sporządziła postanowienie o umorzeniu śledztwa w dniu 29 kwietnia. Jako bezpośrednią przyczynę biegły wskazał bezpośrednią przyczyną pożaru powstałego w dniu 8 lutego było zwarcie na przewodach elektrycznych zasilających silniki elektryczne wentylatorów, które były zamontowane w tej hali. Z racji tego, że one były też umiejscowione niedaleko dachu w wewnętrznej stronie budynku, dach o konstrukcji drewnianej, także zgodnie z wnioskami biegłego, no to była bezpośrednia przyczyna, to przegrzanie, zwarcie przewodów, które uległy zapaleniu, następnie ten pożar rozprzestrzenił się na konstrukcję drewnianego dachu.
6: Rozumiem. I w takiej sytuacji tutaj to śledztwo zostało zakończone.
7: Tak, bo żadnych innych na chwilę obecną, do dnia dzisiejszego, żadnych innych okoliczności nie ujawniliśmy, takich, które miałyby wskazywać na jakieś inne przyczyny, tym bardziej, że sam biegły też wykluczył podpalenie czy nieostrożność osób mających gdzieś tam dostęp do tego terenu, do tego budynku. Tak samo wykluczył wyładowanie atmosferyczne czy jakiś samozapłon i samozapalenie. Także tutaj tak, ze względu na te wnioski to śledztwo zostało umorzone.
6: Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy również temat dotyczący mieszkańca powiatu słupeckiego, który nie dość, że groził swoim rodzicom i ranił swojego ojca, to jeszcze dopuścił się czynnej napaści na policjantów.
7: Pierwsza interwencja policji miała miejsce w niedzielę, 24 maja, gdzie wówczas doszło do niebezpiecznej sytuacji, bowiem mężczyzna miał grozić swoim rodzicom pozbawieniem życia. No, udało się rodzicom, no, wystraszonym rodzicom, tak udać do sąsiadów i wezwać policję, a sam mężczyzna się oddalił i policjanci prowadzili poszukiwania tego mężczyzny. I we wtorek w godzinach wczesnoporannych udało się ustalić jego miejsce pobytu. I ta druga interwencja policyjna przebiegła w dosyć niebezpieczny sposób, bowiem pan nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, posiadał w ręku niebezpieczne narzędzie w postaci metalowej rurki, noża, groził policjantom pozbawieniem życia, przejawiał agresywną postawę wobec nich, więc zmuszeni byli do użycia tak zwanego tasera, tego do urządzenia rażącego prądem, a mimo to pan był na tyle pobudzony, że zdołał obezwładnić się z tego urządzenia, wyrwać te diody z ciała i ponownie z groźbami, z nożem ruszył w kierunku interweniujących policjantów. A skutek tego doszło do zranienia policjanta w palce tym nożem, policjantka będąca na miejscu także doznała obrażeń, ale trzeba przyznać, że tutaj państwo wykazali się bardzo dużym takim profesjonalizmem i opanowaniem, bo udało się pana obezwładnić finalnie. Czekali na posiłki i wtedy wówczas dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
6: Dobrze, proszę powiedzieć, jakie tutaj konsekwencje grożą mu za te popełnione czyny?
7: Pan usłyszał zarzuty przede wszystkim kierowane gruźb karalnych i uszkodzenia ciała swoich rodziców, a także czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia i kierowane gruźb pod adresem funkcjonariuszy policji. Za ten drugi czyn grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Z uwagi na powagę, zagrożenie, zdecydowaliśmy o tym, że zwrócimy się z wnioskiem do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania, i do tego wniosku sąd się przychylił, zastosował ten areszt na 3 miesiące.
6: Tak jak pan wspomniał, ten mężczyzna ranił któregoś ze swoich rodziców, zgadza się?
7: Tak, bo tata stanął w obronie swojej małżonki, tak, a mamy podejrzanego. I w toku szarpaniny doszło do uszkodzenia ciała tego pana ojca, naszego podejrzanego. Bazowaliśmy na opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, który określił, że te obrażenia to o charakterze lekkim, czyli 157 paragraf 2, ale jednocześnie z uwagi na okoliczności zdarzenia zagrażały życiu i zdrowiu pokrzywdzonego. Także tutaj wstępnie przyjęliśmy taką kwalifikację, że 157 paragraf 2 kodeksu karnego oraz 160 paragraf 1, czyli narażenie.
6: Mówił prokurator Piotr Wrzesiński z prokuratury rejonowej w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Zagórowa. Przed nami ostatnia prosta do wakacji. Nie oznacza to jednak nudy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. O tym, co będzie działo się w czerwcu w Zagórowskiej Bibliotece, opowiedziała nam dyrektorka Katarzyna Nowicka. Jesteśmy na ostatniej prostej przed wakacjami. Nie oznacza to, że będzie nudno tutaj u was w Zagórowskiej Bibliotece. Będzie się sporo działo i właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Co jeszcze planujecie w tym miesiącu, w czerwcu, przed rozpoczęciem tego wakacyjnego wypoczynku?
8: Tak, właśnie świetnie pan to ujął. Ostatnia prosta, ale bardzo intensywna. Cały czas właśnie jesteśmy w toku realizacji projektów biblioteki. Zatem 9 czerwca będzie właśnie spotkanie dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z panem Jerzym Orchowskim, fotografem przyrody, zaangażowanym w ochronę gatunku rycyka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. I to się odbywa w ramach projektu Ptasie Radio, czyli na falach relaksu, ornitologia terapeutyczna dla małych i dużych. Także cały czas właśnie angażujemy się w obserwację przyrody i uczymy się, jakie korzyści z tego dla nas płyną. Tym razem będzie to spotkanie dla dzieci. 12 czerwca mam spotkanie autorskie z panią Lucyną Idasiak i nie jest to akurat związane z naszym projektem, ale bardzo sympatycznie się złożyło, ponieważ ostatni tomik poetycki pani Lucyny Idasiak jest zatytułowany Co można zobaczyć patrząc na ptaki. Także chyba wszystko sprzyja tematom naszych projektów, nawet takie okoliczności. A pani Lucyna Idasiak niedawno przeprowadziła się do Zagórowa, dołączyła do Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chciała właśnie opowiedzieć o swoim zamiłowaniu do poezji, do pisania wierszy. Także 12 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na to spotkanie. Myślę, że właśnie bardzo takie sprzyjające tej naszej aurze i takiemu wprowadzeniu się w taki właśnie zachwyt nad przyrodą, kiedy jest wiosna i lato, bo też o tym są właśnie wiersze pani Lucyny Idasiak, więc to się wszystko jakoś dobrze komponuje nam z porą roku również. No i czerwiec to jest również dla nas takie święto związane z tym, że kończymy cykl spotkań dla dzieci, uczniów klasy zerowej ze szkoły podstawowej w Zagórowie. Od lat mamy takie hasło, maluchy odczytane wiedzą, co jest grane i ten cykl spotkań kończy się uroczystością pasowania na czytelnika i to również będzie się właśnie odbywało w czerwcu. Także właściwie cały tydzień od 8 do 12 czerwca mamy wypełniony zajęciami i spotkaniami. I też w ramach projektu Biblioteka Pełna Energii, Sport, Książka, Motywacja prowadzimy takie zajęcia właśnie dla uczestników, dla dzieci, dla młodzieży z tego projektu Biblioteka 24/7, czyli przekazujemy informacje, jak korzystać z biblioteki online, jak korzystać z tego, że bibliotekę mamy dostępną w telefonie przez aplikację i też właśnie pokazujemy, jak korzystać z różnych kolekcji tematycznych, jak dzieciaki mogą znajdować książki o swoich pasjach, o tematyce sportowej, bo też w ramach tego projektu jest przewidziany dla nich konkurs, więc żeby mieli pod ręką źródła, z których mogą skorzystać.
6: Coś więcej o tym konkursie możemy już powiedzieć?
8: Tak, tak. To będzie właśnie konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy w ramach projektu. Są dwie kategorie wiekowe, czyli klasy młodsze od 4 do 6 i klasy 7-8. I osoby, które tak się zgłoszą, wybierają po prostu jakąś książkę o tematyce sportowej i mogą w różnych formach zaprezentować jej treść, to co zainteresowało ich w książce. To może być list do bohatera, to może być jej krótka recenzja, to może być praca plastyczna, to może być krótki filmik. Na zgłoszenia czekamy do końca tego miesiąca, właśnie żeby zdążyć przed wakacjami i mamy nadzieję, że uda nam się wręczyć nagrody podczas wrześniowego spotkania z dwójką fantastycznych, wybitnych dziennikarzy, Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem, którzy będą właśnie u nas gościć we wrześniu, bo też są współautorami reportaży na temat właśnie sportu i piłki nożnej. To jest niezwykle ciekawe i to będzie też takie atrakcyjne wydarzenie w ramach tego sportowego naszego działania.
6: Czyli potwierdziło się to, co już mówiliśmy wcześniej, bo pani wspominała o tych planach, żeby ściągnąć właśnie te dziennikarskie osobistości i udało się, czyli zawitają tutaj do Zagórowa.
8: Tak, udało się, to będzie 11 albo 18 września, czekamy na ostateczne potwierdzenie od agenta dziennikarzy, natomiast już to jest tak zarezerwowane, zabukowane, więc na pewno to spotkanie się odbędzie. No i też bardzo się na to cieszymy, bo rzeczywiście trzeba planować, jest długim wyprzedzeniem, więc mamy nadzieję, że tutaj żadne siły wyższe, okoliczności zewnętrzne nie pokrzyżują tych ustalonych planów.
6: I na koniec jeszcze chciałbym dopytać, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać, wspomniała pani o tym, że jest nowy termin spotkania z Marcinem Ryszką.
8: Tak, dlatego właśnie tutaj mówię z zachowaniem takiej ostrożności, bo różne sytuacje życiowe nam się przydarzają. Pan Marcin Ryszka, dziennikarz sportowy i twórca sekcji blind footballu przy Wiśle Kraków, jest niewidomym piłkarzem, sportowcem. Właśnie miał u nas gościć 27 maja, ale niestety tutaj nagłe problemy zdrowotne go zatrzymały, natomiast spotkanie się odbędzie i będzie 15 czerwca. Również gościmy u naszych sąsiadów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na sali kinowej i pan Marcin Ryszka będzie u nas o godzinie 10, także właśnie dzieciaki z naszych szkół podstawowych, naszych partnerów w tym projekcie, wychowankowie naszej szkoły w Michalinowie. Cieszę się, że będą mogli dotrzeć i że to spotkanie się odbędzie właśnie jeszcze przed wakacjami.
6: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów, Katarzyna Nowicka. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze SPS Kargil Słupca zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon, o tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu.
12: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
6: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
12: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tie-breaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
6: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
12: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu. Nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No, była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują się tworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu.

0: zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast, co mogę powiedzieć, troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i, no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna. Natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
0: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że ten kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie. Ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
0: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją. Liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
0: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna, od

0: Sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę no, widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast no, zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, no, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół Strzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście no troszkę zabrakło, ale tak myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą, to oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz, natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu, kiedy zaczynacie?
0: Mamy teraz troszkę wolnego, wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc no, ta przerwa troszkę się wydłuża. Między poprzednimi rozgrywkami rzeczywiście no, była to najkrótsza przerwa w historii, teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie, jest to niemożliwe, każdy zawodnik ma swoje plany, no ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
0: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycję atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, no to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i no tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast no też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca. Zgadza się?
0: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy 4., 5. Teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4. Nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
0: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że no te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie no nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo no w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach. momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, no bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzierżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: W kalendarzu 2 czerwca, wtorek, który jest jak środa, bo dla wielu z Was to połowa tygodnia. Jeszcze tylko jutro będziecie musieli usiąść za kierownicą, by jechać do pracy, a potem długi weekend. Dziś pogoda do podróży nastraja, ale pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, bo poranne słońce może Was oślepiać. Na słupeckich ulicach jeszcze spokojnie, szerokiej drogi.
7: No i mamy go. Jest wtorek, 2 czerwca. Zaczyna się dobrze, a żeby było jeszcze lepiej, to my w Meloradio podkręcamy tempo. Jest już w 6:30. Idealnie sprawdzi się o tej porze taka energetyczna nuta, jaką mam dla Was. Milky, David Guetta i Waldek Darłak. Cześć, hej, siema.

Good Boys i Hide the White oddaję w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Za 20 minut będzie siódma. No dobra, to mam jedno takie konkretne pytanie. Dzwoniliście już kiedyś do Melo Radia o tej porze? Jak nie, to zróbcie to dzisiaj. Idealny moment. Mam dla was Melo Torbę, taki merch do zgarnięcia wcześniej rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zróbcie to szybko. Sprawdzimy, w jakiej formie jesteście. 321-321-777. Dzwońcie do Melo. Za chwilę okaże się, do kogo trafi torba Melo Radia. Może być wasza. Czekam na wasze telefony. Trzy szoty też czekają. 321-321-777.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Cześć Dominik, siema.
1: Cześć.
0: Cześć. Dominik, ty jesteś dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, super nastroju czy rewelacyjnym nastroju, co?
1: W rewelacyjnym. Ostatni dzień pracy przed urlopem.
0: Aż ci się trafiło. I gdzie ten urlop?
1: Do Włoch letę, także będzie plaża, będzie gorąco.
0: Aż, no dobrze, to już nas zdążyłeś zdenerwować delikatnie, ale super, zazdrościmy. Słuchaj, no to tak, pogody nie muszę ci życzyć, ale życzę ci teraz, uwaga, dobrych odpowiedzi, bo startujemy, mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w melo.
0: Uwaga, Dominik, do zgarnięcia melotorba, powiedz, owoce czy warzywa?
1: Owoce.
0: Prać czy prasować?
1: Prasować.
0: Ale chwilę się zastanawiał, wcale się nie dziwię. I teraz uważaj, romantyczne dramaty. Na urlopie, klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa, no to będzie się działo w tych Włoszech. Trzymaj się, bierz ze sobą melotorbę, którą pakujemy i wysyłamy do ciebie. Fajnego urlopu.
2: Trzy szoty w melo.

0: Felix Jany, Justin Thompson, Ed Nobody w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ej, no ja się cieszę, że ty to święto w swoim outficie dzisiaj uwzględniłeś.
1: Ale święto czego, jeszcze raz przypomnij?
0: Dzień bez krawata, jeszcze nie mówiłem. Aha, właśnie no poinformowałem. Właśnie. No, dobrze. Newsy będą.
1: Będą newsy, a w nich o pozytywnych skutkach zakazu telefonu w szkołach.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ale soj Sasza, Destiny w Melo Radio. Tak polecimy z wtorkiem już niedługo, a teraz za 6 minut 7:00 będzie też o pogodzie za chwilę w Melo.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisi.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Poranek w Słupcy wita nas całkiem przyjemną pogodą. Słońce nad miastem wstało o 4:32, a zajdzie minutę po 21:00. I jak wynika z prognoz synoptyków, sporo go będzie nad naszymi głowami. Chmury od czasu do czasu też się będą pokazywać, ale nie będzie ich dużo. 13 stopni, tyle o poranku pokazują termometry w Słupcy, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na nich 24 stopnie.
1: Już prawie 7:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Maja Chwalińska wywalczyła kolejny awans na paryskich kortach. W dwóch setach 6-3 i 6-2 pokonała Diane Parry. To dało jej awans do ćwierćfinału, a łatwo nie było, bo mierzyła się z Francuską, która grała przed własną widownią.
3: Na pewno atmosfera była fajna. Było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Dzisiaj nasza tenisistka złapie oddech, kolejny mecz rozegra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. We wtorek, czyli dziś, maksymalne ceny paliw są niższe niż wczoraj. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,26. Na koniec Nowy Jork i zakaz używania smartfonów w szkołach. Według tamtejszych nauczycieli przyniósł poprawę zachowania uczniów. Wzrosło też ich zaangażowanie i współpraca.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Super wtorek przed nami, super, że tak duże jest wasze zaangażowanie i współpraca. Bardzo się cieszymy, że startujemy razem. Inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, cześć. Melo.

Sun is shining, Axel Ingrosso. Dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby zrobiło wam się jeszcze cieplej i fajniej i tak wiecie, żebyście czuli, że to wasz dzień jest i może żeby jakieś fajne nowe myśli wam się pojawiły, na przykład na temat jakiegoś zajęcia, którym można byłoby się zainteresować mocniej. Słuchajcie, jakie macie albo jakie mieliście kiedyś oryginalne hobby? Co jest albo co było waszą pasją? Pochwalcie się, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. A jaka jest totalnie nowa, zaskakująca pasja pokolenia Z? O tym powiemy wam już za chwilę w Meloradiu. Pomyślcie teraz, co obstawiacie, za chwilę przekonacie się, czy mieliście rację.

0: Small Estate Trips w Melo Radio i Duże Oczy. Podkręcamy tempo w Melo już 18 minut po godzinie 7 rano we wtorek. Słuchajcie, jakie macie fajne, oryginalne hobby, albo jakie kiedyś mieliście, jakaś, wiecie, taka wasza pasja, co to jak mówiliście o tym, to niektórzy aż wielkie oczy robili. Nagrajcie nam głosówkę, czekamy, bo za najfajniejsze czeka fajny merch, który wam wyślemy oczywiście. Na meloradio.pl możecie wchodzić z komórki i tam na dole zielona słuchawka, klikacie i nagrywacie i wysyłacie nam głosówkę. Jest całkiem nowy, zaskakujący trend wśród młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. Jestem ciekaw, czy byście zgadli.
1: No,
0: ich nową pasją stało się ostatnio, Darka, słuchaj, obserwowanie ptaków. To jest najszybciej rozwijające się hobby, wyobraźcie sobie.
2: Dziwne.
0: Niektórzy by powiedzieli, w życiu by nie obstawili czegoś takiego. Zainteresowanie takim spędzaniem czasu wzrosło aż 10-krotnie. I nawet ma to swoją nazwę, nazywa się to bird watching i przyciąga coraz więcej młodych ludzi.
1: Kto by się spodziewał takiej nazwy?
0: A 20 rokiem życia. Ja powiem wam szczerze, zastanawiam się, jak długo myśleli, żeby to wymyśleć, nie? Swoją pasją ludzie się chwalą i dzielą w socialach, no.
1: Pewnie tak samo długo myśleli, jak Amerykanie nad kompotem.
0: Pewnie tak, albo nad tym, no właśnie, dokładnie. Ale słuchajcie, jest tylko jedno zajęcie bardziej popularne niż podglądanie ptaków i teraz uwaga, to własnoręczne.
1: Nie, byłem też
2: Marcinowi
1: byłem
2: tylko jedno w głowie.
0: No, też szedłem tym tropem. To jest własnoręczne tworzenie biżuterii. Ale słuchajcie, można się uśmiechać, róbcie co chcecie, tylko ja chciałbym widzieć wasze miny i chciałbym to zobaczyć. Darka, chciałbym zobaczyć to, jak latasz z lornetką po lesie. 19 minut po 7, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl.

0: Baza. Magnetic. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio. I pytamy dzisiaj o wasze pasje, o wasze hobby, wiecie, takie totalnie zakręcone, może lekko odklejone. Dajcie znać na meloradio.pl, czekamy na was, bo fajny merch dla was mamy. Także jak macie jakieś fajne hobby albo mieliście kiedyś, no to pochwalcie się, dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Gdy byłam mała, zbierałam kolorowy papier toaletowy.
0: Nieźle, nieźle.
2: Ja ostatnio wkręciłem się w golfa. Chodzisz sobie po lesie, rzucasz dyskami. Leona chillerka.
0: No, też tak może być. A u was co? No to dajcie znać. Czekamy na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.

0: a 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Hot Right Now w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy wtorek, drugi dzień czerwca. Mamy też ósmą za 18 minut. To jeszcze chwilę macie i choć się coś chyba zrobi. Teraz pytaliśmy was o wasze pasje i czekamy na wasze głosówki.
1: Moją pasją było kiedyś trzymanie gołębi.
0: No, jak się okazuje, sociale podpowiadają tutaj dużo, co?
2: Idealnie trafiliśmy, bo znalazłam twój miesiąc urodzenia równa się twój gołąb. I
0: dawaj.
2: Luty to jest cool gołąb. No i to prawda, bo ja jestem cool osobą. Sierpień, oho, czyli Waldek, ty się wtedy urodziłeś. Kalosze, dawaj, gołąb. Wydaje mi się, że bardziej gumiaki by do ciebie pasowały, ale that's okay. No i Marcin urodził się w listopadzie. Torta gołąb, czyli po prostu, że masz duży tyłeczek, wielki tyłek, wiesz, o co chodzi.
3: To chyba się musimy zamienić, Daria.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was, a to jedna z nowości na ten tydzień. Anima, Eliza i Bad Angel. Za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o truskawkach, że nie jest z nimi dobrze po tej wiośnie zimnej bardzo.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. A czy dobrze w pogodzie będzie, to sprawdzimy w prognozie już za chwilę w Melo Radio. Za 8 minut 8.
2: Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
15: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
16: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media
18: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
19: Dziękuję.
8: gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
19: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica.

0: Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
6: Poranny szczyt komunikacyjny rozkręca się na słupeckich ulicach. Kierowców przymusowe postoje czekają na Sienkiewicza, a także na objazdowej przed Sienkiewicza. Postojcie też na objazdowej przed Rondem Solidarności. Nogę z gazu zdjąć trzeba na Kościuszki i na Placu Szkolnym, podobnie na Traugutta czy na Kopernika. Pogoda zachęca, by spacerem wybrać się dziś do pracy i to najlepiej bez krawata, bo dziś dzień bez krawata, więc do banku, urzędu czy na uczelnię dziś idziemy na luzie. I nawet nie trzeba się ubierać zbyt ciepło, teraz lekka kurtka wystarczy, po południu i tak powędruje do torby czy plecaka, bo w najcieplejszym momencie dnia termometry w Słupcy pokażą 23-24 stopnie, teraz jest 15. No i na brak słońca nie będziemy narzekać.
7: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
8: Żandarmeria wojskowa ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję znalezionych w lesie koło Nidzicy. Osoba cywilna nabyła je zgodnie z prawem, przechowywała je na prywatnej działce. Wiosenne przymrozki dały się we znaki rolnikom. U pani Marianny z województwa łódzkiego 80% plonu truskawek wymarzło. Reszta jest dostępna dla wszystkich do samozbiorów, mówi rolniczka.
9: Dużo strat jest i kosztów dużo więcej.
8: Pani Marianna za kilogram truskawek chce 15 zł, to mniej niż na bazarach i w sklepach, ale w ten sposób można przynajmniej częściowo zminimalizować straty. Obudźcie się, bo spanie w pracy nie popłaca. Przekonało się o tym aż 23 funkcjonariuszy brytyjskiej policji. Zostali odsunięci od ochrony rodziny królewskiej właśnie między innymi za to, że robili sobie drzemki podczas służby.
10: Ale przecież ja mam dla nich idealne usprawiedliwienie. To
11: jakie?
10: Było królewskie spanie. Ósma na zegarach. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej.

0: To już 12 minut po 8 i to jest ten moment, ten czas, kiedy powinniście dzwonić do Meloradia i udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko, przy okazji zgarnąć merch od Melo. Mamy dzisiaj dla was do zgarnięcia Melo torbę i wyjątkową książkę o Tomorrowland. Czekamy na was. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777. Czekamy.

0: Best of w Melo Radio. Już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I nie czekamy, tylko już zaczynamy, bo razem z nami Kacper. Cześć Kacper.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczy Melo Radio.
0: Siemanko Kacper, ale ty poważnie jesteś z rana, a ty podobno plan na wieczór już masz gotowy.
2: Tak jest, mam gotowy. Po pracy dzisiaj zarzeczono na rowerki, na Twisto się przejechać.
0: Aha.
3: Popatrz. Ale co w tych rowerkach?
2: Tak, tak powiem.
0: Aha. Dobra, czekaj, Daria, nie dopytuj już aż tak, no bo jeszcze nic nie będzie, słuchaj, z tych rowerów. I jest Julia też. Cześć, Julia.
4: Dzień dobry, witam.
0: Cześć, a co u ciebie? Co ty tam w planach masz na dzisiaj?
4: Słucham?
0: Co w planach masz na dzisiaj?
4: Jadę na paznokcie i będę spędzać czas z przyjaciółką.
3: O, slej, jakie paznokcie robisz?
0: A jakie paznokcie? Bo Daria się lubi dopytać, wiesz. Co robisz dokładnie?
4: French z takim kwiatkiem 3D będę robić.
0: O, wow. French z kwiatkiem. W razie czego, Daria, możesz zgapiać. Słuchajcie, do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Dobrze.
0: Dobrze. Kacper, jasne?
2: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Pierwsze pytanie dzisiaj. Uwaga! Jaki znak zodiaku mają osoby urodzone na początku czerwca? Bliźnięta czy słoń?
2: Kacper.
4: Julia.
5: Kacper.
3: No Kacper pierwszy.
0: Kacper. Kacper, no?
2: Bliźnięta.
0: Bliźnięta.
3: No. Dobrze, wow. Wow.
0: Czemu nie słoń? No dobra, jeden punkt na koncie Kacpra. Uwaga, to pytanie numer dwa jest takie. Czy Melo Radio zabiera słuchaczy na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Kacper?
0: Kacper?
2: No. Tak, bilety daje czasami.
0: Zabiera na Tomorrowland, na takie wyjątkowe wydarzenie, brawo. Jak najbardziej. Mamy dla was taką opcję. Słuchajcie, brawko, 2-0 dzisiaj, Kacper, no... Aż, co się będzie działo na tym...
2: Tylko dominacja,

0: ten, nie było słychać.
1: Julia, nic tu się nie zatnie, dla ciebie też coś mamy, już pakujemy i fajny merch wysyłamy do ciebie. Cześć!
2: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradio.

0: Repetit Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli połączenie subtelnego głosu i wokalu Eda i tego brzmienia z mocą i energią muzy Martina Garrixa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano, prawie w 8:30. Kenji Girac za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna. 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Sezon.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kaufland jest fresh, fresh.
14: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

They All Want Black, by to z Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Za 18 minut będzie 9. Jest coś wyjątkowego, co możecie zrobić razem z nami już w lipcu. Przeżyjcie to absolutnie niezwykłe wydarzenie razem z Melo Radiem. Zabieramy was na Tomorrowland do Boom w Belgii. Wbijajcie koniecznie na meloradio.pl. Pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmy i mega foty. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie sobie szansę na przeżycie tego razem z Melo. A już teraz jedna z gwiazd Tomorrowland, Illenium w Melo. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Nieważne ile na termometrach, po takich numerach czuć, że lato bardzo blisko. Topic Becky G, propozycja do 30. Meloradia, sorry papi. To teraz uwaga, bo newsy będą już za chwilę.
1: No jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Turcji, to musicie uważać na nocne ograniczenia na plażach.
0: I o tym już za chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Chance i Only of Melo. Prognozę pogody na wtorek też dla was mamy w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.

0: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie. Trafik.
3: Słupcy, sporo samochodów jedzie objazdową i przymusowe postoje czekają Was na wysokości Sienkiewicza. Na Sienkiewicza również musicie chwilę poczekać. Na Kościuszki trzeba zdjąć nogę z gazu przed Placem Szkolnym i na Traugutta. Na Browarnej zwolnicie, podobnie na Kopernika. Zwolnicie też w Strzałkowie na 92. Patrząc za okno, można sobie pomyśleć, szkoda, że to jeszcze niedługi weekend, taka ładna pogoda. Już 16 stopni pokazują termometry w Słupcy, a po południu będą pokazywały 23 stopnie. No i dużo słońca jest na niebie, chmur niewiele, a wiatr nas tylko lekko muska. Jednak w drugiej części dnia to się zmieni i chmur na niebie będzie przybywać, ale padać nie powinno.
4: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: IMGW ostrzega przed burzami. Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązywać mają od 11 do 20. Smartfonowa zmiana w szkołach podstawowych. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakaże używania telefonów w podstawówkach. Nowe zasady mają obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Będą odstępstwa, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Dwa wyjątki. Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne.
5: Zakaz ma wejść w życie od 1 września. Na koniec Turcja i nocne ograniczenia na plażach. Wstęp na te chronione jest zabroniony od 20 do 8 rano aż do końca września, po to, by chronić żółwie morskie w sezonie lęgowym.
4: Jak najbardziej wskazane jest to, żebyście byli razem z nami. Dużo muzycznej energii od samego rana. Dziś we wtorek mamy dla Was. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta.

0: Gigi D'Agostino w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchaj, mam dla ciebie, Darka, dobrą informację, słuchaj, bo całkiem nieźle obstawiałaś w naszym bingo i kolejna rzecz się sprawdza. Słyszałaś o tym?
1: Slay, oczywiście, że słyszałam. Kto nie słyszał o tym?
0: No, ja. Bagi ogłosił związek z Madzią Tarnowską. No to już słyszysz teraz. Dobra, no, jakbyś teraz jeszcze chciał coś ciekawego usłyszeć, co ci się w życiu tam, wiesz, szykuje, to Daria ma na pewno wiele informacji na ten temat.
1: Oczywiście,
0: nie?
1: Że tak, możecie pisać do mnie, dzwonić, panowie, ja wam zawsze pomogę. Nie ma problemu. No.
2: Wróżbitka Daria.
0: Jakbyś chciał wiedzieć, że będziesz miał ciężki dzień, to dzisiaj kolejny w tym tygodniu z tej serii.
2: Z nią każdy jest ciężki.

0: Thank you, not so bad, czyli Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo teraz. Uwaga, jeżeli kupujecie produkty bio, bo eksperci przebadali ekologiczne rodzynki różnych marek i dwa produkty oznaczone w ten sposób właśnie jako bio i w niektórych wykryto pozostałości pestycydów, które nie powinny występować w takiej ekologicznej żywności. No i kupując takie produkty, to wiele osób zakłada, że płaci więcej i dostaje, no wiadomo, lepszą żywność, a tu się okazuje, że to różnie może być. A propos jedzenia, to słuchajcie, ponad 80% Polaków traktuje posiłki, przyznaje się do tego, jako źródło swojej codziennej radości. Cieszycie się?
1: No pewnie, że tak. Też jestem ucieszony, jak mam pełny brzuszek, a jak mam za bardzo pusty brzuszek, to lepiej mnie nie denerwować.
0: No to ja nie będę cię denerwował, bo podobno przygotowywanie posiłków to też taki bardzo duży stres, bo samo myślenie o tym, co tam trzeba zdrowego, dobrego sobie przygotować, to niektórych to stresuje. Dlatego może ustalmy, że jutro kanapki robi Daria, co?
1: Tak, okay,
0: żebyśmy się
1: dobra,
0: nie zestresowali.
2: Co?
0: Głosujemy.
2: No
0: to jest za tym.
2: Ja.
0: To jest za tym.
2: Halo, stop.
0: Przegłosowane.
1: Przegłosowano.
2: No nie.

0: Animal, Beautiful. Ależ to jest niezwykły numer. Na wasze niezwykłe, wyjątkowe, oryginalne pomysły czekamy, jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę w Melo Radio. Bartek, na co byś potrzebował?
1: Potrzebuję na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
0: Dobrze kombinujesz. A wy jakie macie pomysły? Czekamy. Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie swoje wyjątkowe, odjechane pomysły. 200 wyczekają.

0: Reclamă.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Po reklamie.

M Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już za 18 minut będzie 10. Imponujący line-up. Słuchajcie, i najgorętszy weekend tych wakacji. To już od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli Sunrise Festival. Zagrają dla was i rozkręcą mocno tę imprezę Sony Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyk między innymi. I wy też możecie tam być. Nie przejmujcie się, jeśli nie macie biletów. Możecie je zgarnąć już dzisiaj w Melo Radio. Chcecie być na największym festiwalu muzyki elektronicznej w Polsce? Słuchajcie Melo. I przypominam, że w piątek po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio będziecie mogli wczuć się w ten klimat przy najlepszych setach. Teraz Melo, Milki, David Guetta.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ja mogę wam obiecać, że będę wcześniej, szybciej niż w sierpniu, bo już jutro będę. Ale jak chcecie więcej, to jest Adi. Siemaneczko.
1: No, siemka, siemka. Fajnie, że jesteś. Bardzo dobrą nutkę wybrałeś na koniec. Bardzo wakacyjna. Nie wiem, co o niej sądzisz.
0: W sam raz dla ciebie. Słuchaj, to sądzę, że to takich mamy więcej. Pewnie po 10:00 też coś gorącego. Na wiosnę i lato się znajdzie, co? No,
1: pewnie.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless Melo.
0: A i pomyśl, z czym chcesz kanapki na jutro, bo Daria przygotowuje.
1: No to ja bym chciał, nie wiem, serem, szynką parmeńską. Git. Strzałaś?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Trafik.
3: Kierowcy muszą się jeszcze uzbroić w odrobinę cierpliwości. W słupcy ruch spory jest na Sienkiewicza. Postać musicie przed objazdową. Na objazdowej też zdejmiecie nogę z gazu. Na Słowackiego czekają Was krótkie postoje. Podobnie na Kościuszki, Placu Szkolnym czy na Trauguta. Na Poznańskiej również zdejmiecie nogę z gazu i jeszcze na Kopernika. Coraz cieplej robi się w Słupcy, już 19 stopni pokazują termometry, a po południu w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy nawet 23 stopnie. Za oknami ładnie, pogodnie, dużo słońca na niebie, ale to się zmieni. Jak prognozują synoptycy, w drugiej części popołudnia chmur na niebie będzie przybywać i całkowicie zasłonią słońce. Za to wiatr nie powinien nam dziś dokuczać.
2: To są newsy Meloradia Słupca.
3: Agnieszka Pędzik. Słupeccy policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o przemoc domową wobec swoich rodziców. Mężczyzna groził im i zranił ojca, a gdy przyjechał patrol, był agresywny wobec policjantów, mówi prokurator Piotr Wrzesiński z prokuratury rejonowej w Słupce.
4: Pan nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, posiadał w ręku niebezpieczne narzędzie w postaci metalowej rurki, noża, groził policjantom pozbawieniem życia.
3: Mężczyzna zranił policjanta, został obezwładniony, usłyszał już zarzuty i zgodnie z decyzją sądu 3 miesiące spędzi w areszcie. Teraz smutna informacja. Zmarł były wójt gminy Orchowo Marian Brzewiński. Swoją funkcję sprawował przez dwie kadencje od 1994 do 2002 roku. Na terenie gminy ogłoszono 3-dniową żałobę. I na koniec o tym, że w Dzień Dziecka ruszyły zapisy na biegi młodzieżowe Wawrzynkowe oraz bieg rodzinny. Są one tradycyjną częścią obchodów Święta Słupcy i będą 8 sierpnia. Młodzieżowe biegi zostaną rozegrane w 7 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Zapisywać się można na stronie dostartu.pl.
5: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. To po przejściu trąby powietrznej w miniony weekend. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę lub remont zniszczonych domów. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicach Piły w Wielkopolsce. Przeprowadzono już oprysk przeciwko kuprówce, która masowo oblegała samochody i dostawała się do mieszkań, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal.
7: Mamy wstępne informacje, że również w innych miejscach prawdopodobnie pojawia się ten owad. Będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
6: Ponieważ włoski gąsienic zawierają toksyny, nie należy brać ich bezpośrednio na ręce. Mogą wywołać silne reakcje alergiczne. Maskotka oddziału kawalerii włoskich karabinierów przechodzi na psią emeryturę. Służbę kończy 13-letnia mała suczka Kundelek o imieniu Brikiola, czyli okruszek. Została adoptowana przez karabinierów i stała się ich nieformalnym symbolem.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: W Polsce to by był taki komisarz Alex trochę. 10:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Mati, mamy wtorek, poniedziałek za nami, to już pierwsza dobra wiadomość, a druga, Bibi Rexha i Faithless już teraz.

James Hype Be Mine w Meloradiu, 16 minut po 10. Znamy sposób na to, co zrobić, by nasze auta były trochę bezpieczniejsze. No i chodzi o to, by zredukować kradzież i włamania. Czytam właśnie i okazuje się, że najprostszym sposobem jest otwarcie schowka i pokazanie złodziejom, że dosłownie nie ma tam nic wartościowego. No i generalnie lepiej nie mieć na widoku niczego cennego, no bo to rzeczywiście może trochę zainteresować. Ale jeśli o mnie chodzi, to taka prośba, nie zostawiajcie w samochodzie żadnych słodyczy, bo wtedy to ja zostanę złodziejem.

0: Autostrada. Lewy pas. Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio. AMG mordeczko moje cardio, chcę się powiedzieć. Bardzo motoryzacyjny numer dla frików motoryzacyjnych 100%, a w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który też lubi pośmigać nocą autem. Andy Dust i jego Zakaria. No, to jeszcze w tej godzinie będzie też bryska.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: Box to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
21: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupi.

Hi, I'm Carrie, Red Light w Melo Radio, 18 minut do 11. Podkręcamy tempo we wtorek i w końcu trochę więcej słońca. I dobrze, tak ma być. Chociaż powiem wam, że ta pogoda tak optymistycznie jakoś nie wygląda. Sprawdziłem na termometrach, co się dzieje i jest średnio w rozumieniu deszczu, no bo ma przez cały tydzień padać, ale wiecie, gdzie nie będzie padało? Na Tomorrowland, na który was zabieramy i dodatkowo będzie tam bardzo fajnie. To będzie przeżycie na całe życie i zabieramy was ze sobą dosłownie, bo jedziemy razem, będzie integracja. Także dojazdem się nie przejmujecie, do Belgii śmigamy i będzie pięknie. A na scenie, no między innymi Armin van Buuren, David Guetta i sami artyści, których doskonale kojarzycie. Jeśli chcecie tam być, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dorzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś fajny film, jak imprezujecie razem. Do dzieła!

0: No i pewnie usłyszymy ją na tegorocznym Sunrise Festival. You Girl, Moving to the Sun. Dosłownie. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu.
1: No cześć, a propos Moving to the Sun, no. Dowiemy się, który dzień czerwcówki, już chciałem powiedzieć majówki, ale to nie ten miesiąc, dobra, czerwcówki, długiego weekendu będzie najcieplejszy.
0: No ekstra, dobra, czekamy.
2: A już o 11 zagramy.
0: W&W, Kashmiri Bad. Ten numer startuje punktualnie o 11:00. Za chwilę usłyszymy o tym, który dzień będzie tym najgorętszym w czerwcu.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Sezon

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
1: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
8: Już 20 stopni przekroczyły słupki rtęci w termometrach i cały czas pną się w górę. W Słupce pokażą maksymalnie 23 stopnie. Z oknami wciąż jeszcze ładnie. Po południu chmur na niebie ma przybywać, ale niech nie odstraszą Was przed popołudniowym czy wieczornym spacerem, bo jak wynika z prognoz synoptyków, dziś padać nie powinno. Za to jutro pod wieczór mogą się przydać parasole, ale w ciągu dnia ma być sporo przejaśnień.
7: To są newsy Meloradia Słupca.
8: Agnieszka Pędzik. Koniec z włamaniami do altanek na terenie ogródków działkowych w Słupce. Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o serię kradzieży, głównie elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego, a także pieniędzy. Część skradzionych przedmiotów udało się odzyskać. Mężczyzna usłyszał zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu. Jako recydywiście grozi mu do 15 lat więzienia. Finał 18. edycji kampanii Drugie Życie odbył się w Urzędzie Marszałkowskim. Wzięli w nim udział uczniowie wielkopolskich szkół średnich, którzy miesiącami organizowali różne akcje, by przekonać rówieśników do podpisania oświadczeń woli. Ale nie tylko uczniowie się spotkali.
9: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Dzięki transplantacji jesteśmy tutaj wśród tych młodych ludzi, aby razem wszyscy głośno mówić tak dla transplantacji.
8: Wśród tegorocznych laureatów kampanii znaleźli się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. I jeszcze o sukcesie młodej wokalistki ze Słupcy. Hania Mikołajczyk z przedszkola Jarzębinka zdobyła pierwsze miejsce w finale 29. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków.
10: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Irańska Gwardia Rewolucyjna grozi otwarciem nowych frontów przeciwko Izraelowi. To za jego ofensywę w Libanie. Według irańskiej telewizji państwowej, jeżeli Izrael nie wstrzyma ataków na Liban, rozejm między USA a Iranem prawdopodobnie upadnie. Kilka remontów na raz, zwężenia, korki i zawieszone tramwaje. Tak będą wyglądały wakacje w Śródmieściu Gdańska. Miasto rusza z pakietem prac modernizacyjnych. Utrudnienia będą się dynamicznie zmieniać, zapowiada prezydent Gdańska Aleksandra Drukiewicz.
12: Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich.
11: Kulminacja utrudnień spodziewana jest na przełomie lipca i sierpnia, gdy wystartuje jarmark Świętego Dominika. Czwartek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Na południowym wschodzie kraju temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Z kolei na południu i w centrum synoptycy prognozują burze.
10: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie, no a kiedy inni gadają, to my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Ale co zagramy? To jest trudne pytanie. WNW Kashmiri Bad to jest z kolei dobra nuta.

modelki Włodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie, daję wam znaka, żebyście wbijali na Instagrama Meloradia i na TikToka Meloradia, bo tam jest taka fajna sonda, którą robiliśmy ostatnio z Monią. Weszliśmy na miasto, no i razem z naszymi słuchaczami próbowaliśmy odgadnąć poszczególne postaci, które, no, były za młodu. No i to tak trochę w nawiązaniu do Dnia Dziecka jeszcze, ale że Dzień Dziecka moim zdaniem powinniśmy obchodzić codziennie, to jestem bardziej niż pewny, że powinniście nadrobić ten materiał, bo no uważam, że wyszło śmiesznie. I trochę bekujemy też z jednego artysty, także warto.

John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo, a w tej godzinie jeszcze pojawi się Sobel, Francis Dimsey. Zapytają, kochasz? Odpowiedź będzie oczywiście jeszcze w tej godzinie. No, ale też Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

Sigala, Brian Christopher i Sweet Loving w Melo Radio. To teraz szybki tutorial, jak pojechać na tegoroczny Tomorrowland i bawić się wspaniale. Po pierwsze, wchodzimy na meloradio.pl, klikamy Enter, dobra. No i mamy taką zakładkę konkursy i akcje. Potem wchodzimy z kolei w pierwsze rzucające się w oczy info, jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Klikamy i tu jest tu bla, bla, bla, no to dobra. I trzeba zadanie konkursowe zrealizować, czyli tak, napisać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dodatkowo poniżej dorzućcie jakąś fajną fotkę lub wideo z tą osobą, którą chcecie oczywiście wybrać na wspólną imprezę. No i generalnie to tyle, no. Czekać trzeba trochę chwilę i tak dalej, ale generalnie warto, bo to jest przeżycie na całe życie, bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies i same znakomitości muzyczne, także do dzieła. A, no i dojazd macie gratis, nie? Także integracja, wiecie, po drodze, to będzie dobre melo.

0: Fisher, Townsend i Favor w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Poznałem tę dziewczynę tak naprawdę przy premierze numeru Dance Monkey. Ja już wtedy czułem i wiedziałem, że to będzie postać, która uwielbiać będzie zaskakiwać. No i wychodzi jej to naprawdę świetnie. Czekamy na kolejne dobroci muzyczne od niej, bo jest naprawdę bardzo charyzmatyczna, bardzo ciekawa pod kątem osobowości i to, co na pewno można o niej powiedzieć, to jest po prostu przecudowna i mega przesłodka. A Marcin Siekora właśnie dotarł do studia. Siemano, bratku.
1: No hej.
2: Już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. Czy mam pytać, co wniosek, czy to niespodzianka?
1: Wiesz co, mogę ci opowiedzieć, że będzie o broni jądrowej w państwach NATO.
0: To faktycznie fajna niespodzianka. Dobra, dzięki. Dzień dziecka był wczoraj.
1: Proszę.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Na popołudniowym spacerze słońce jeszcze będzie nam towarzyszyło. Na wieczornym już raczej tylko chmury i noc zapowiada się pochmurna. A jutro na niebie będzie raz więcej słońca, raz więcej chmura. Pod koniec dnia mogą się przydać parasole, bo synoptycy prognozują opady deszczu. Termometry w Słupcy mają jutro pokazywać 25 stopni. To trochę więcej niż dziś, bo dziś maksymalnie mają być 24 stopnie.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
3: Agnieszka Pędzik. Agresywny 40-latek z powiatu słupeckiego zaatakował policjantów podczas zatrzymania. Miał przy sobie ostre narzędzie, mówi prokurator rejonowy Piotr Wrzesiński.
4: Na skutek tego doszło do zranienia policjanta w palce, tym nożem. Policjantka będąca na miejscu także doznała obrażeń, ale wykazali się bardzo dużym profesjonalizmem i opanowaniem, bo udało się pana obezwładnić.
3: Wcześniej mężczyzna groził swoim rodzicom i podczas szarpaniny zranił ojca. Usłyszał już zarzuty dotyczące przemocy domowej oraz ataku na policjantów. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz o tym, że każdy może dołożyć cegiełkę do budowy hospicjum w Rokoszu. Festyn charytatywny będzie pojutrze w parafii błogosławionego Michała Kozala w Słupcy. W programie festynu pokazy służb mundurowych, występy artystyczne, konkursy z nagrodami, strefa dla dzieci i strefa gastronomiczna. Start wydarzenia o 14:00. I na koniec o tym, że miłośnicy pływania już mogą szlifować formę. Amatorski maraton pływacki będzie 5 lipca na dzikiej plaży w Powidzu. Na starcie staną zarówno dorośli, jak i młodzież. Zapisy w dniu zawodów od 9:30.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, tak twierdzi Financial Times. Ma to zapewnić sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Od kwietnia jest w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Ministerstwo Obrony posłało po nią samolot. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która nagle poważnie zachorowała w czasie zagranicznych studiów, będzie sprowadzona do Polski, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jesteśmy gotowi na transport do Wrocławia. Jest też Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany.
6: Specjalny samolot z ekipą medyczną czeka na decyzję lekarzy. Na koniec jeszcze Szwecja. Władze tego kraju zaleciły ograniczenie korzystania z telefonów przez rodziców przy dzieciach. Wśród rekomendacji znalazły się też w domach strefy wolne od ekranów.
5: Całe szczęście nie ma strefy wolnej od Melo. I tutaj my się kłaniamy. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Tell Me. No to jedziemy, hejka.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Alok jest, z tego co widzę, w trasie koncertowej po Ameryce Północnej. No i widzę, że dużo muzycznych pamiątek ze sobą zbiera, bo z każdego wydarzenia piękne rolki się pojawiają. No i widać, że jest bardzo dużo pozytywnej energii. Piękne show, no i jego uśmiech, który podobno jest niezwyczajnie intrygujący. No już zostawiam akurat dziewczynom, żebyście wy oceniły. Ale co by nie mówić, facet jest po prostu Sigmą, bo ze wszystkiego, co tylko ma pod ręką, jest w stanie zrobić potężnego wakacyjnego hita. No i w sumie a propos wakacji, Verse of Tripsy nad wodę. Tam was teraz zabieram.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ale ja się cieszę, że oni się zgadali w końcu i powstała ta nota, bo już tyle lat musieliśmy na to czekać i w końcu się udało. Panowie, szacun, respekt i w ogóle dzięki za to, że działacie. A w tej godzinie jeszcze też fajna współpraca. Jonathan, Bledka, Gibbs i Róż, no bo w końcu, co by nie mówić, wakacje coraz bliżej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty kiszonej złoty 49 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo Konin Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Money, money, money.
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: 3,17,41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8,11.
25: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.

ambasador Ibizy, Jax Jones, You Don't Know Me. 17 minut do 13. To jest Melo Radio i tu podkręcamy tempo. I z Melo Radiem właśnie jedziecie na tegoroczny Tomorrowland, gdzie będziecie się bawić. No i myślę, że będzie tam dużo rzeczy, które was zaskoczą. Jeżeli nie wiecie, co tam się dzieje, to ja zapraszam już w tym momencie na Instagrama Melo Radia, bo wszystko możecie nadrobić. Ale to, co najważniejsze, to zgłoście się, żeby móc zgarnąć tę możliwość przeżycia czegoś niezwykłego. No bo przypominam, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem. I żeby mieć tę opcję, tak? No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. No i też dajcie jakąś fajną fotę albo jakiś film, jak imprezujecie razem. To niezbędne, serio. A, i dojazd macie gratis. I w trakcie będzie integracja. I bardzo dobre melo.

0: Bob Sinclair, Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. No ja też się nie mogę doczekać, by się dowiedzieć, co w newsach Melo Radia.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Cześć. A w newsach będę miała ważne newsy dla kierowców, bo są drogowe utrudnienia i są nowe ceny maksymalne paliw.
0: O, na to ostatnie czekamy szczególnie.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Sam Feld i Hey Sun w Melo Radio. Obiecuję wam jedno, że kiedyś nauczę się tak grać na trąbce i będę wkurzał tym swoich sąsiadów.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
14: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Utrudnienia na autostradzie A6 w kierunku Niemiec. Auto wbiło się w ciężarówkę. Trasa w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo i dalej w kierunku Berlina jest zablokowana. Jutro ceny maksymalne benzyny bez zmian, z kolei droższy będzie diesel. Zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 40 groszy. A jeszcze trochę sportowych emocji. Tenisistka Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co o niej sądzi?
2: Na pewno gra świetny tenis. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A my oczywiście trzymamy kciuki.
0: Maja, nie przejmuj się, poradzisz sobie, dziewczyno, będzie pięknie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Chce się rzec Polska górą. Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi. No i jedziemy z tematem, bo kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie trąbka, czyli Samfeld, Weiss, Alo Blacki, Hey San. Róbcie głośniej, dobra nuta.

Another Talk to You w Melo Radio i 16 minut po 13. No a ten numer ostatnio w zeszły piątek zgarnął pierwsze miejsce w 30 Meloradia. Tak zagłosowaliście i bardzo fajnie, bo muszę wam powiedzieć, że też lubię ten kawałek. Jeżeli chcecie, by dalej utrzymywał się na szczycie, to czym prędzej wbijacie na meloradio.pl. No i głosujcie, bo nuta jest naprawdę przegenialna. No chyba, że lubicie coś innego. Na przykład, nie wiem, win, Gipsa, Dobhausa i For Money. Wbijacie i koniecznie dajcie znać, a to się ze mnie nie śmiej brzydko. Mikołaj się ze mnie śmieje i to jest właśnie taki kolega, no. Robin Schulz, One with the Wolves. Ja czasami czuję się jak taki jeden wśród wilków.

0: Unikalny styl. Meduza, Don't Wanna Go Home w Men. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo. Przed momentem ustawiliśmy na jednym z monitorów emisyjnych Gandalfa, ale niestety no już go nie mamy. No zabrali nam zabawę. Ale spokojnie, będzie coś, co na pewno poprawi humor każdemu tygryskowi. Bebe Rexha, Faithless i New Religion to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh. Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Raz, 102,9 FM.

Bambi, Young Leosia i BFF w Melo Radio. Wy swoją BFF możecie zabrać na Tomorrowland i możecie tam pojechać razem z nami i bawić się naprawdę przecudownie. No bo na scenie same znajome wam postaci, no bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, będzie Lost Frequencies, wielu genialnych producentów i DJ-ów. A jeżeli chcecie być na Tomorrowland, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Podeślijcie też fotkę albo jakieś wideo, jak imprezujecie i po prostu poczekajcie, aż do was dzwonimy. Trzymam mocno kciuki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio. 8 minut do 14. To jest Melo. Iga i Mikołaj, ziewający.
1: Cześć.
0: Siemanko.
2: Nie ziewaj, Mikołaj. Mamy mieć energię, klasa, petarda, wszystko naraz.
0: Petarda?
1: Wy to chyba coś bierzecie rano, nie?
2: Kawę.
1: Tak, kawę.
0: Ja to nie wiem. Ja później przychodzę.
3: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria. To Andy Dust zrobił. Tak było, nie kłamie.
0: Nie, no prawdę powiedziałeś. No,
2: fajnie.
0: Pewnie, że tak. Dziękuję za dzisiaj.
2: Fajnie.
0: Dzięki, było.
2: Dzięki, buzi, pa.
0: Pa.

0: na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na turbo. Dzwoń 500 076 890.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Poseł jest teraz w USA. Przyleciał tam właśnie z Węgier. Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, mówi szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka.
3: Na co dzień we wszystkich podstawówkach publicznych i niepublicznych obowiązywać będzie zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu.
2: Zakaz ma obowiązywać od 1 września. 11 linii lotniczych zawiesiło w tym roku rejsy na Kubę. Głównym powodem jest brak paliwa i dlatego od stycznia do kwietnia na wyspę przyjechało o połowę mniej gości niż rok wcześniej.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Zrobili to Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagi-Bagiński. Ogłosili związek, są razem.
2: Ale nie ukrywali tego jakoś specjalnie dobrze. Przecież już ich przyłapali na stacji jakiś czas temu, nie?
1: Ale teraz już to jest oficjalne.
2: No dobrze, no.
1: Jak ja się
2: fajnie,
1: cieszę.
2: Fajnie, gratulacje.
1: Gratulujemy, cieszymy się i będziemy oczekiwać.
2: Dlaczego
1: po
2: nie z kędziorem?
1: Filmików, bo kędzior źle tańczy, okej? Iga, Mikołaj, siemanko, mamy przygotowanych dużo dram i dużo niespodzianek.
2: Tak.
1: Będzie się działo.
0: Freak.

0: Oliver Tree, Robin Schulz, Missy w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz polecam wam posiedzieć trochę w ciszy. Ale nie za długo, bo to jest mega stresujące. Natomiast 2 godziny dziennie stymuluje nasz mózg. Ale ty będziesz teraz tak w ciszy siedział?
1: Ja stymuluję swój mózg, nie? O co ci chodzi?
0: No to stymuluj, chociaż wydaje mi się, że to nie działa tak, że ty milczysz, ja gadam. Chyba, że działa, to możemy w ten sposób stymulować
1: nie,
0: ten mózg.
1: Nie, nie działa. Wtedy... To ty musisz milczeć i ja muszę milczeć i razem jak będziemy milczeć 2 godziny dziennie, to będziemy mieć nowe komórki mózgowe.
0: A ja lubię swoje komórki mózgowe stare. Ale no mów do mnie, bo ja się normalnie zestresowałam. Nie mogę złapać oddechu.
1: To wiele tłumaczy.
0: Mam delikatna ADHD. Body talk, ale farben. A za chwilę przejdziemy do dramy z Colin versus Doda.

0: Z wakacjami mi się kojarzy ten kawałek. A teraz przenosimy się do internetu, bo tam jest przeogromna drama. Doda versus Skolim.
1: Tak jest. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Skolim popełnił takie nagranie wideo do internetu, gdzie tam opowiadał, że on nie jest za bardzo za tym, żeby dofinansowywać artystów, ponieważ większość z nich to, jak to ładnie określił, ćpuny i panie lekkich obyczajów.
0: I Dodzie się to nie spodobało, no bo królowa jest tylko jedna. Posłuchajmy jej odpowiedzi, mimo że nikt jej nie pytał.
2: Skolim jest dosyć młodym artystą, nie znającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi.
1: A z jakiego środowiska on się wywodzi?
0: To jest dobre pytanie, co pani
1: Ze środowiska pracującego w takim razie.
0: Skolim jej odpowiedział.
3: Jeszcze raz powiem, naszą polską kulturą i naszymi artystami także są nasze babcie, które gotują, bo polska kuchnia to też jest element kultury. Nasi pracownicy budowlani, którzy są najlepsi i całą Europę budują, oni też są naszą kulturą.
1: No, ja się zgadzam. Jestem Team Skolim w tej całej dramie, bo tam Doda mu mówi, że niech wraca do sprzedawania kiełbas. Jakby połowa jej kariery nie polegała na sprzedawaniu balonów.
0: No właśnie, a też każdy by chciał skosztować kiełbasę z Skolima. No, nie oszukujmy się.
1: Oczywiście.
0: Możliwe, że Doda również.

0: A gdyby tak fałcie tego słuchać, Gips w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie cofniemy się w czasie, by przeżyć na nowo najpotężniejsze doznanie na całym świecie.
1: O co może chodzić, Iga?
0: Strzelaj.
1: O, czyżby chodziło o Tomorrowland?
0: Może, wow. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: a 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek

Wy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Mikołaj.
1: Mam na sobie outfit 7 koła.
2: Czyli na Tomorrowland już się szykujesz, tak?
3: Turn it up.
0: Szykuję się na Tomorrowland, a wy szykujcie się razem z nami.
2: Bo możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Wystarczy, że na meloradio.pl pokażecie, z kim chcielibyście pojechać. Napiszecie, dlaczego akurat z tą osobą. A potem pakujemy się wszyscy do jednego Melo autokaru. No i jedziemy do Belgii.
0: A jedziemy autokarem, to oznacza, że nie ma limitów, jeśli chodzi o bagaż, więc możecie wziąć tyle ubrań, ile tylko zechcecie.
2: A to nie jest podobno taki łatwy wybór.
0: To co, trzeba wejść na Instagrama Meloradia, bo tam są outfity z zeszłego roku.
2: Tak, możecie się zainspirować czymś.
0: Myślę, że najważniejszy jest, słuchaj, błysk i brak ubrań.
2: No to, jaki to ma sens?
0: Taki, że takie ubrania, co ich prawie nie ma, są jeszcze droższe niż te ubrania, które mają więcej materiału. Aha. Serio, naprawdę. Błysk i brak ubrań, zapamiętajcie.
2: To może po prostu się, nie wiem, w brokacie obtoczyć i pojechać na Golasa.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Co więcej, Fuka i Liwka, Enklawa, a po 15 mamy gościa.
1: No co, no nie chcę nic zdradzać więcej. Co się tak patrzysz na mnie?
0: Dobra, masz rację, ale najpierw newsy Meloradia.
2: A już o 15 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. Morliny są.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
7: Wbijaj!

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: wieść od sklepu. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
1: Ula Harczarek, on the mic.
2: Na początek Wrocław. Ponad 400 osób ewakuowano z liceum imienia Adama Mickiewicza. Podczas prac przed budynkiem znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Pojawiły się za to nowe zagrożenia. To internet, depresja czy e-papierosy, mówi dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
3: To, co musi martwić, to skala problemów psychicznych młodzieży w tym wieku, czyli właśnie 18-19-latków.
2: Wśród młodzieży rośnie też popularność gier hazardowych online. Na koniec sport. Polski Związek Tenisowy zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie zrobimy pazy.
0: O, a kto to będzie je robił?
1: Nie ja i też nie będą mi robione, tylko tobie.
0: Wow.
1: To już za moment.

0: mocno.
1: Miasto Roxana Węgiel w Meloradiu. A naszym dzisiejszym gościem we Freak Fight jest Gąsiu. Cześć,
2: siemanko. Cześć wszystkim, bardzo
1: miło
2: mi tu być.
1: Drag queen, jak ty pięknie wyglądasz dzisiaj.
2: Tak, dla wszystkich, którzy nie widzą obrazu, wyobraźcie sobie piękną, mezmeryczną istotę wyłaniającą się z mórz jak Wenus. Tak właśnie wyglądam.
1: Mnie kupiłeś.
3: Będzie można to też oczywiście zobaczyć. Iga, dlaczego ty się tak ładnie nigdy nie ubierasz do pracy?
1: Przepraszam, może jakieś lekcje po prostu wezmę u ciebie.
2: To będą bardzo drogie lekcje, ale się dogadamy.
1: Nie stać mnie. Ale przyszliśmy tutaj w celu, żeby porozmawiać o paradzie wolności.
3: Równości.
2: Ale parada wolności też jest w Łodzi i była na przykład, tak? To jest taka imprezowa parada, a my o paradzie równości będziemy rozmawiali.
3: Tak, bo na paradzie wolności już byliśmy jako Melo, więc musimy się teraz dowiedzieć czegoś o paradzie równości.
1: Tak.
2: Parada Równości będzie ponownie szła miastem Warszawa, różne marsze równości chodzą po całej Polsce w różnych miastach. No i jest to ten czas, kiedy społeczność LGBTQ+, ale nie tylko, też po prostu wszystkie osoby sojusznicze idą razem i celebrują to, że możemy wychodzić, że możemy się cieszyć i być po prostu razem. I to jest chyba najpiękniejszy czas.
3: A tak personalnie dla ciebie, co jest takim ulubionym elementem właśnie tej parady?
2: Okej, to są dwa. Zacznę od tego, że moim ulubionym elementem parady równości jest zmycie makijażu już po. Bo jest tak gorąco i jest tak fantastyczna impreza, że jednak cały ten make-up się spływa i idzie sobie gdzieś. Mhm. Więc to jest fantastyczne, ale też to po prostu poczucie, że kurczę, chyba idziemy jednak w tą dobrą stronę, a przynajmniej ja w to głęboko wierzę, że idziemy po tą równość i że jesteśmy tutaj wszyscy razem. I ten tłum cały w tęczowych flagach wygląda naprawdę genialnie.
1: Pięknie powiedziana, za chwilę niespodzianka dla Mikołaja specjalnie, więc bądźcie czujni, obserwujcie nasze sociale.

0: Kisses w Les w Meloradiu. Z okazji Parady Równości mamy dzisiaj gościa, Gąsiu. Cześć. Siemanko raz jeszcze.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Gąsiu się przygotował, ponieważ ma sztuczne paznokcie, które będzie miał Mikołaj.
1: Tak. Czy słyszycie ten trzask?
0: ASMR.
1: Tak, to Mikołaj też tak będzie mógł tutaj trzaskać.
2: Ja teraz będę odkrywał cały świat, bo zawsze się zastanawiałem nad jednym. Jak właśnie mają na przykład w sklepie panie takie długie paznokcie, to jak one zbierają te resztę? Mam trochę monet w portfelu, także
1: zawsze
2: sprawdzimy
1: mówią,
2: to.
1: Nie mam grosika.
0: To przez to. To przez to, ale już się umówiliśmy poza anteną, że Mikołaj będzie mnie drapał. Zrobimy test paznokci.
1: Tak, nie mogę, słuchajcie, się polecam wszystkim panom, żeby przykleić sobie kiedyś tipsy i podrapać swoje partnerki po karczku. Jest to naprawdę przyjemne uczucie.
0: To prawda. Czy my już możemy się przygotowywać do tego powoli?
1: Możemy. Mikołaj, ale czy ty się w ogóle czujesz gotowy? Czy jesteś podekscytowany jakkolwiek tą sytuacją?
2: Jestem zaintrygowany, bo właśnie zastanawiam się, jak wiele rzeczy, które robię tak naprawdę nie myśląc o tym, jak mi pójdą właśnie z tymi tipsami.
1: Powiem ci, nie pójdą.
2: Będziemy to wszystko sprawdzać.
0: I to jest idealna puenta do rozmowy. Słuchajcie, wracamy za chwilę. A tymczasem don't leave.

0: Nigdy nie byłem tak uważny i tak dokładny we włączaniu mikrofonów, naprawdę.
1: Magnetic Balsa w Maloradiu. Mikołaj właśnie realizuje wejście w tipsach.
0: Chwileczkę.
2: I to nie byle jakich tipsach, tylko 2 centymetry mają.
1: 2 centymetry?
2: Albo więcej.
1: To chyba mało dosyć.
2: No to z samego tipsa, no może 2-3 centymetry tipsa.
1: Chociaż na start w sumie.
0: No to jest dla mnie duże. Mhm, naprawdę są jeszcze większe?
1: Tak.

0: oczywiście.
1: No, możesz mieć i takie duże.
0: Oczywiście, że tak.
2: To trzeba, ale to już trzeba mieć skilla. Jestem w stanie powiedzieć po tej jednej interakcji z konsoletą, którą miałem.
0: Ale dla Państwa, którzy tego nie widzą, to słuchajcie, Mikołajowi naprawdę pasują te tipsy. Muszę przyznać, że bardzo pod kolor.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: liczy się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Young Leosia, Noc Aniołów, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. Mikołaj, pięknie jest ci w tych paznokciach.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę.
1: To jest prawda, wyglądasz super.
2: Coraz lepiej się też nimi posługuje.
0: Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fightie jest Gąsiu, siemanko.
1: Cześć,
0: powiedz
1: cześć
0: nam, jakie są takie trzy must have dla drag queena?
1: Trzy must have dla drag queen to jest dobry humor, wytrwałość i odporność na ciepło i pozamykane okna. Bo słuchajcie, mamy tyle warstw na sobie.
0: Okay.
1: Mamy tyle warstw na sobie, że przy każdym wzroście temperatury to wszystko spływa. Więc też dobry fikser się przyda, żeby tą twarz trochę tak przyfiksować. To bym powiedział, że tak.
2: No tutaj nie pomogliśmy, bo w naszym studiu akurat jest gorąco, niestety.
1: Ale mam wiatraczek. Słuchajcie, mam swój wiatraczek i w przerwach sobie się tutaj ochładzałem, więc to jest to.
2: Czyli sposoby są na walkę.
1: Sposoby, żeby sobie radzić, są, a wszystko to możecie zobaczyć podczas Parady Równości, gdzie zobaczycie mnóstwo fantastycznie przebranych osób.
0: Nie możesz się już doczekać?
1: No oczywiście, że tak. To jest fantastyczny dzień.
0: Chyba się wybieramy też, co?
2: No, na pewno.
0: No
2: już tam zbierana jest ekipa.
0: Dobrze. To się widzimy na Paradzie Równości. Mega dzięki, że do nas przyszedłeś.
1: Mi było bardzo miło i do zobaczenia. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Jax Jones i Narolson, Breathe we Freak Fajcie. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj już ściągnął pazy, ja bardzo żałuję, jest mi mega przykro.
1: Ja też chciałam zobaczyć.
2: To wszystko będzie do zobaczenia na Instagramie Meloradia.
0: Do zobaczenia.
2: Zapraszamy bardzo chętnie.
0: To
2: bardzo zapraszamy w ten sposób.
0: Ale chciałam, żebyś mnie miział.
2: To za darmo nie ma takich rzeczy.
0: Dlaczego?
2: No bo trzeba płacić za mizianie.
1: Chyba drapał.
0: Mizział, drapał, jak zwał, tak zwał.
1: No ale dobrze, a w newsach powiemy o pogodzie.
0: Nie bierze pieniędzy, wiesz? Dobrze, o pogodzie porozmawiamy. Oburzyłam się ogólnie rzecz biorąc.
3: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: O reklamie.

0: słupcy.
1: Agnieszka Pędzik. Okazja, by się wybrać w muzyczną podróż do dobrej zabawy, a przy okazji pomóc będzie w Słupcy już pojutrze. To podczas festynu charytatywnego na rzecz budowy hospicjum w Rokoszu, który będzie przy parafii błogosławionego Michała Kozala. Do tańca porwie Was m.in. DJ Dawid Baranowski. Zaprezentują się żołnierze, policjanci czy strażacy. Start wydarzenia o 14. Okazja, by się porozciągać i zrelaksować nad Jeziorem Słupeckim, będzie w najbliższą niedzielę. To podczas zajęć na dużym pomoście. Weźcie wygodny strój, matę lub koc, no i coś na komary i bądźcie na miejscu o 10. A na wydarzenie, które do gustu przypadnie miłośnikom i jogi, i psów, zaprasza Wrzesiński Ośrodek Kultury. To joga w towarzystwie szczeniąt. Zajęcia z jamnikami będą 15 czerwca o 17, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc nie warto zwlekać z zapisaniem się.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 31 miliardów złotych z Krajowego Programu Odbudowy już w Polsce. To pierwsza transza z tegorocznej puli KPO. Czekają nas jeszcze dwa kolejne zastrzyki finansowe. Polacy szukają pracy w internecie, często w mediach społecznościowych. GI Group i Dorota Zawadzka.
5: Z portali z ogłoszeniami szczególnie często korzystają osoby powyżej 55 roku życia, co przeczy przekonaniu, że starsi kandydaci rzadziej wykorzystują internet podczas poszukiwania pracy.
4: Coraz częściej Polacy znajdują pracę dzięki poleceniom i informacjom od znajomych. No to jeszcze sprawdzimy, jakie pogodowe będą najbliższe dni, no i przede wszystkim ciepłe, nawet do 27 stopni. A tak na orzeźwienie czekają nas opady deszczu i burze.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a ja wiem, Mikołaj, co będziemy robić.
3: Będziemy jechać w jakieś fajne miejsce, znając ciebie.
2: Ale pracować będziemy tam.
3: To warto. Do ciebie też pasuje, no.
2: Iga Mikołaj.

0: Kukurydza, wata cukrowa, kukurydza.
1: Jesteś gotowa na sezon.
0: Jestem gotowa na sezon, bo można zarobić 9,5 tysiąca złotych na rękę we Władysławowie. Za uwaga. Sprzedawanie ryb na przykład.
1: No tak. Ile trzeba by było sprzedać ryb, żeby zarobić 9 tysięcy złotych nad polskim morzem?
0: Policzmy.
1: Tak ze 3 co najmniej.
0: 3.
1: A jeszcze jak do tego dołożyć frytki i surówkę?
0: 2 ryby i macie to.
1: To nigdy nie było tak proste. To realny sposób na zarobienie pieniędzy. To nie jest spam.
0: Chociaż jest jeszcze prostsza metoda, meloradio.pl.
1: O, tam w ogóle nic nie trzeba krzyczeć. Chyba, że z radości. Meloradio.pl, zgłaszajcie się do szybkiej kasy.
0: Kasa, kasa.
1: Kasa.

0: To Alok i Khalid w Meloradiu Dive Into Me. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A mamy wtorek, 16, to oznacza jedno, czy coś ci dzwoni, więc szykujcie WhatsAppa Meloradia. Gdzie go znajdziemy?
0: Na meloradio.pl jest odnośnik.

0: Dua Lipa Illusion, a wiesz, że ta pani się hajtnęła?
1: Co? Naprawdę?
0: Piękny ślub, piękna ceremonia, droga sukienka, drogie wesele.
1: Outfit 7 koła.
0: Myślę, że tak...
1: że chyba więcej.
0: 3 razy tyle.
1: Jeszcze zależy w jakiej walucie.
0: A, no właśnie. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek o 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Dzisiejszy dźwięk jest z mojej młodości, tak dla odmiany.
1: I nawet powiem, że ja nie widziałem.
0: O!
1: I nie wiem, o co chodzi za bardzo. Znaczy, widziałem jakieś tam urywki, ale całości nie.
0: Do wygrania dzisiaj torba i pomadka.
1: Tak jest.
0: Wbijacie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa, przyjmujemy głosówki i tekstówki, a dźwięk brzmi tak.

0: znasz.
1: Ciekawe, czy zgadniecie. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się udajcie.
2: Czy coś ci dzwoni?
1: O, Earbooks chciałam powiedzieć.

0: modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Lato i wypłata to moje dwa ulubione słowa.
1: Czyli wypłata w lato cieszy cię bardziej niż cokolwiek innego.
0: No, no dobra, niech będzie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? My wam gramy dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj było...
1: Ciężko, ja bym nie powiedział nigdy.

0: A co głuchłem od tego, dobrze. Dobre!
1: Król Maciuś, to jest zła odpowiedź. Na szczęście Monika nagrała nam głosówkę.
2: Jest to piosenka Nowa Szkoła Króla.
1: Brawo! Brawo! Wygrywasz torbę i pomadkę.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Słupca. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę.

0: ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: O reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
16: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
15: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
16: Pychu, zapraszam.
15: Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Niezły jajcarz z ciebie, Mikołaj, naprawdę.
1: No ze mnie to tak, ale z Johna Stevensona z Wysp Brytyjskich to w ogóle. To jest taki strongman, który ma 50 lat i ostatnio zrobił coś, czego nikt wcześniej przed nim nie zrobił.
0: Słucham.
1: Mianowicie podpalił się, następnie przywiązał sobie dwutonowy francuski radiowóz do swojego prącia i przeciągnął go na długości 40 metrów.
0: Ale tak jakby za jajka, czy tak właśnie
1: nie,
0: bardziej?
1: Nie, to by musiały być chyba jajka ze stali.

0: the sun. More like sunrise, bohužel. Tam zagra.
1: Yeah. A pora się szykować do wakacji, moi drodzy, bo bilety są tanie lotnicze, ale tak nie będzie długo.
2: Wszystko powiedziałaś.
0: No widzisz,
2: prawie.
0: Spoilery
2: do newsów.
0: Wstyd, shame.
2: A newsy już za chwilę.
0: Shame.
1: No nie do końca, bo jest tam pewien twist.
3: A już o 17 zagramy
0: Hurts, Aben.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: 500 gramów, 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów, 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
12: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie. Meloradio z Chłopca. Słuchaj na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
15: Agnieszka Pędzik. Na początek coś dla fanów siatkówki na piasku. Okazja do kibicowania będzie w ten weekend. Na kompleksie boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie odbędzie się turniej Mistrzostw Polski Grand Prix w siatkówce plażowej mężczyzn. Start zmagań w sobotę i w niedzielę o 9. A Jezioro Powickie niebawem stanie się też areną pływackich zmagań. 5 lipca na dzikiej plaży w Powidzu odbędzie się amatorski maraton pływacki. Udział w nim może wziąć młodzieży od 14 roku życia oraz dorośli. Zapisywać się będzie można w dniu zawodów od 9.30. A jeśli lubicie biegać, to do połowy czerwca możecie się jeszcze zapisywać na cienińską szóstkę. Oprócz biegu głównego w planie jest też marsz Nordic Walking i biegi dziecięce. Wydarzenie będzie 21 czerwca, start o 10 na boisku OSP w Cieninie Zabornym. Hasło przewodnie tegorocznego biegu brzmi: bez barier, bez hejtu.
16: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harciarek on the mic.
18: I na początek ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Wkrótce start wakacji. Jeśli zamierzacie spędzić je za granicą, no to macie ostatni moment na kupowanie tanich biletów, tak prognozują eksperci, mówi Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free.
19: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
18: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń, bo w Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć. No i jeszcze piłka nożna. Selekcjoner Jan Urban zapowiada przed meczem z Nigerią dużo zmian w składzie. W bramce wystąpi Kamil Grabara. Mecz z Nigerią już jutro.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i proszę wskakiwać w strój kąpielowy.
16: Dlaczego? Czy to już początek sezonu? Kto tak postanowił?
4: A, słuchaj Meloradia, to ci powiem.
16: Dobra,
4: zostaje. Siemanko, Hearts Aben.

0: 11 po 17, słuchacie Freak Fightu. Anna Lewandowska powiedziała, że sezon bikini oficjalnie rozpoczęty i ja mam jedno ale.
1: No jakie?
0: Bo u niej może w tej Espanii to jest gorąco i można chodzić w bikini, ale u nas w Polandzie to tak jeszcze trochę wieje chłodem.
1: Znaczy wiesz, no na upartego można by, nie? Skoro tak Anka mówi. Natomiast bardzo szybko zaczęła ten sezon, ale jeszcze szybciej się skończy, jak Robert pojedzie do Arabii Saudyjskiej.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że Ania to jest gotowa zawsze, na wszystko.
1: Okej, nie wiem skąd czerpiesz takie informacje, ale w sumie wierzę w nie.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj, co robisz, jak popsujesz wszystkie majtki?
1: No to kupuję nowe, wyobraź sobie.
0: Ale dzwonisz po kasę na przykład może do Meloradia?
1: Nie, bo ja kupuję tanie majtki.
2: Halo, dzień dobry.
0: A Mateusz drogie. Cześć Mati, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. No nie wierzę, że do mnie dzwonicie.
0: A widzisz, marzenia się spełniają. Opowiadaj, dlaczego 3 pary nowych gaci byś sobie kupił?
2: No bo przyszło lato, to trzeba mieć jakieś nowe, czyste, luźne gacie na sobie, nie?
0: No pewnie, jaki kolor?
2: Biały, oczywiście, że biały.
1: Niebezpieczny.
2: No biały, żeby było widać, że czyste.
0: Mateusz, nie musisz nas już dłużej przekonywać.
2: Dzięki wielkie.
1: Ten dźwięk właśnie oznacza, że możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: I mamy dla ciebie Dobra. Nową ksywę. Jesteś gotowy?
2: No, słucham.
0: Masz poczucie humoru? Mighties, co ty na to?
2: Pięknie, super, podoba mi się.
0: Buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: ależ letni klimat. Talk to you, tak podkręcamy tempo. To jest idealny moment na zakochanie się.
1: Naprawdę?
0: Mhm, patrzę na ciebie. Być może się zakochasz.
1: Co? A.
0: Ale w ogóle z jaką odrazą na mnie spojrzałeś.
1: Z zaskoczeniem raczej. Dobrze? Mhm. Dobrze?
0: Dobrze. A w tej godzinie zajrzymy na meloradio.pl.
1: O, tam jest beka. To jest moja ulubiona strona.
0: Dokładnie, tam jest beka i bardzo dużo informacji o influencerach. Mhm.
1: I o tym, jak się zakochują ci influencerzy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hot Grill.
8: Arilla Caliente.
9: Grilla Calda.
10: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: meloradio.pl. Zaglądamy na meloradio.pl.
1: Źródło beki największej w całej Polsce.
0: I sprawdzamy, co ciekawego u Natsu i Wojciecha Kuciny.
1: No właśnie, ponieważ ledwo co się ze sobą związali, a tu... no, takie wieści...
0: Mam pewną teorię, bo Natsu dzisiaj wstawiła tego TikToka, a wczoraj Bagi z Magdą ogłosili związek. Może to takie wyścigi?
1: Właśnie, bo tak tylko nie wtajemniczonym powiem, że oni zamieszkali ze sobą, w sensie Natsu i Wojciech Kucina. I teraz będzie właśnie chyba wyścig. Kto pierwszy zajdzie w ciążę?
0: Oj.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Favor, Fisher, Tons and I. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, Oluś.
1: Siema.
2: Cześć, ja zaśpiewam. Pam, pam, pam,
0: pam. Wow.
2: Dziękuję.
0: Trzy razy tak, przechodzisz dalej.
2: Oto nic nie robiłem, bardzo mi się to podoba.
1: Pojedziesz na Eurowizję w przyszłym roku. Postanowione.
0: Ja chcę tańczyć tam.
2: Mikołaj będzie chórkami.
0: Dobra, mamy.
2: No, ja mam rozdzielone role, bardzo mi się to podoba. 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: O, też trójca. Kaigo, Khalid, Griffin i będzie Save My Love. Jeden gra, drugi śpiewa, trzeci się uśmiecha. Idealnie.
0: To co, buziaczek?
2: A no to dawaj.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. O reklamie.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Pożar hali w Płocku dogaszony. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Przyczynę pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bardziej realny. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów w podstawówkach. Będą jednak wyjątki, zapowiada ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie możliwe.
3: Rząd chce, by zakaz wszedł w życie zaraz po wakacjach. Na koniec Japonia. 4 osoby ranne po ataku niedźwiedzia w Fukushimie. Władze miasta odwołały zajęcia w szkołach. Służby rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 18 na zegarach. Niby taki wtorek, a trochę jak czwartek, nie? Jutro taki mały piątek, więc cieszmy się z tego, no i idźmy w melo, no bo co innego nam zostało na koniec tego dnia. I bardzo dobrze, że już możemy sobie na to pozwolić. Anima i Joji Beautiful. Ten numer mam dla was na pewno za kilka chwil. Będzie Sophie Ellis-Bextor i Can't Fight This Feeling, a na sam początek gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie. Griffin, a razem z nim Kygo i Khalid, to Save My Love. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Wakacyjnie się zrobiło. To Sigma i Nobody to Love w Meloradio. A tak a propos wakacji, no to od 31 lipca do 2 sierpnia wydarzy się coś naprawdę niesamowitego. A co to będzie? To będzie dokładnie to.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No będziemy oczywiście tam, gdzie dzieje się najlepiej, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem w tym roku. Czeka was tam 6 scen, na których będzie każdy możliwy rodzaj muzy elektronicznej. No na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. A jeśli chcecie się znaleźć tam, właśnie nad polskim morzem, w Kołobrzegu, na Sunrise Festival, no to mam podwójną wlotkę. Na drugi dzień sierpnia, w niedzielę, jeśli chcecie zdobyć taką wlotkę, to dajcie znać, co zawsze musicie ze sobą zabrać na plażę i dlaczego. No może macie jakąś taką nietypową rzecz, tę najbardziej szaloną głosówkę nagrodzę, wysyłajcie je na naszego WhatsAppa, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Co zawsze zabieracie ze sobą na plażę i dlaczego? Jakaś taka nietypowa rzecz, czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. A to Ale Farben i Ren Miller.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. Bob Sinclair i Kajsa to I Can't Wait. Tak podkręcamy dla was tempo. 27 po 18. A już w te wakacje?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy bawić się razem w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i mam dla was podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. No i zapytałem, co wy zawsze musicie mieć ze sobą na plaży, jakieś takie nietypowe rzeczy. No i Pablo to w ogóle rozbił bank.
2: Ja na plaży zawsze biorę matę chłodzącą, bo często podróżuję z moim jemniczkiem. No wiadomo, on kocha słońce, kocha gorąco, ale... chwila schłodzenia zawsze się przyda.
0: O, jak słodko. Pablo, to coś mi się wydaje, że tym razem też będziesz musiał taką matę wziąć, ale dla siebie. No bo na Sunrise Festival będzie naprawdę, naprawdę bardzo gorąco, a ty tam się pojawisz. Podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a jeżeli wy jeszcze swojej nie macie, to spokojnie. Już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
3: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin

0: Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
0: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Sykasz palce, same stukają o kierownicę. Ja to wszystko widzę, co robicie w autach. Dawid Tawary w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19 na zegarach. Tym najlepiej się nawadniać. Słuchajcie, czerwiec się zaczął, wakacyjne wypady przed nami, przed ekran laptopa wpadł ranking napojów, które dla naszego organizmu są najlepsze, żeby się nawodnić. I uwaga, top 3 to na trzecim mleko pełnotłuste, na drugim, jakkolwiek to rozumieć, różne doustne preparaty, a na pierwszym mleko odtłuszczone. Co mnie zaskoczyło, to w topce w tym rankingu nie ma wody. Tej z kreską nad O również. Avenue i Meet Me in the Dark. Gramy ten numer już teraz, to nowość na playce Meloradia. Baby, me.

0: Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj w Meloradiu. Numer, który wrócił do nas po 14 latach, no i bardzo, bardzo dobrze, a my możemy was zabrać do miejsca, do którego też będziecie chcieli wracać co roku. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Jeżeli chcecie się z nami wybrać do Belgii, do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie zdjęcia czy filmy z waszymi ekipami, no i niech się dzieje. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów, no i oczywiście zgłoszenia do naszej zabawy.
1: A już o 19 zagramy
0: Ale stoi Sasha Destiny. Ten numer na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy?
2: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. O reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już 19, wtorek prawie z głowy, no ale w tej godzinie będziecie mogli sobie jeszcze poprawić humory na jego koniec, bo będę miał dla was merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka, ktoś z was taki zestaw zgarnie. A za co? O tym powiem wam za moment. A już teraz gram i Ben i Hollow, to za kilka chwil będzie Alessandra i Queen of Kings. Zacznę od duetu Alesso i Sasha, to Destiny. Tupychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

to Iben w Meloradio, a my za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu, Pychu, czyli ja. Będziecie mogli dodzwonić się prosto na antenę, no i zgadnąć. Zapiszcie sobie numer 321-321-777, a ja już teraz dam wam podpowiedzi. Jest to zawód, zazwyczaj ktoś, kto pracuje w tym zawodzie, zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam dobre rzeczy na samiusieńki poranek. Meloradio. Za chwilę będzie można dzwonić, zapiszcie sobie numer 321-321-777. A to Martin Salvecki, Dragonet. Hello w Melo.

0: Florida i T-Pain w Meloradio, ale to jest sztos, nieśmiertelny hicior. O czym myśli Pychu? No właśnie, i to jest dobre pytanie. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, daję wam podpowiedzi i już możecie wybierać numer telefonu, żeby dzwonić. Ja właśnie w tym momencie klikam, żeby odblokować linie telefoniczne. No i podaję wam numer 321-321-777 do wygrania torba, kubek i pomadka z logiem Meloradia. No właśnie, o czym myślę? Moje podpowiedzi brzmią tak. Jest to zawód, zazwyczaj zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam bardzo dobre rzeczy na rano. Dzwońcie, możecie od razu strzelać, możecie zadać jedno pytanie, no i próbować trafić. Ja już widzę, że lampki się palą, więc klikam i odbieram. Siemano, jak masz na imię?
1: Magda.
0: No cześć Magda. Słuchaj, o czym myśli Pychu? Wiesz, czy będziesz strzelać?
1: No ja myślę, że mam już odpowiadać?
0: Możesz, ale możesz też zadać pytanie.
1: No nie, to był taki fart, że się dodzwoniliśmy, więc próbuję od razu. Myślę, że to jest piekarz.
0: No lepszej odpowiedzi udzielić nie można było, Magda. Czasem fart w życiu się przydaje. Madzia, słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomercy. Leci do ciebie. Słuchaj, ja się mega cieszę. Takich pozytywnych słuchaczy bardzo potrzebujemy. No i na pewno będziesz jutro rano z większym uśmiechem szła do piekarni. O czym myśli Pychu? Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. To już teraz nowość na naszej playliście. 19:20 na zegarach.

0: Chcemy was tam zabrać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo to nie tylko James Hype. Tam będą m.in. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, Rehab, będzie Oliver Heldens, Sony Fodera, Skytech. Kogo tylko chcecie tam zobaczycie na właśnie Sunrise Festival. Praktycznie co wieczór mamy dla was wlotki, a w piątek po 21 odpalamy specjalny program na antenie Meloradia Sunrise On Air, w którym bardzo dużo o Sunrise Festival mówimy. 27 minut po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o najbardziej piekielnym autobusie, który wróci na polskie drogi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Without You, mistrz Avicii i Sandro Cavazza w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minuty do 20 nam zostało. Linia 666 powraca. Jakiś czas temu była jazda, no bo mieszkańcy Gdyni się przyczepili, że w ogóle jeździ taka linia 666 i to w dodatku na hel, i to związane z szatanem i tak dalej. No i władze zmieniły numerek tej linii na 669, ale teraz czas na jej wielki powrót. I linia 666 wraca, i to w dodatku na naprawdę wydłużonej trasie, no bo będzie kursowała aż z Krakowa przez Warszawę, Grudziądz czy Gdańsk, i to prosto oczywiście na hel. No i fani tej linii już mogą kupować bilety. Ale tak w sumie ja sobie myślę, że po co z tym walczyć? Przecież już od lat wiemy, że
1: hell win.
0: I to zawsze.

0: Jeśli teraz wracacie z pracy do domu i ten numer towarzyszy wam w podróży, to aż wam po prostu zazdroszczę. Another Love. To model w remiksie od Tiesto. Taki klimacik wprowadzili jeszcze przed 20, a niesamowity klimat czeka was też w Belgii, w miejscowości Boom, to tam odbędzie się Tomorrowland, a wy możecie go spędzić razem z nami. Chcemy was tam wysłać, zapewniamy przejazd partybusem, no i wiele innych fajnych rzeczy. Meloradio.pl, tam znajdziecie zgłoszenie i szczegóły.
1: A już o 20 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer pojawi się na antenie Meloradio punktualnie o 20.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Na zgrach punktualnie 20. Chcecie wakacje? To dostaniecie je w tej godzinie. Będzie Bausa i Magnetic. Do tańczenia też coś będzie. Lady Gaga wpadnie z hitem Just Dance. A zaczynamy od numeru Just The Way You Are. David Guetta i Milky. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. Son of Odera i Think About Us w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 20.15 na zegarach, a już jutro piątek, to znaczy w sumie taki trochę udawany, no bo w czwartek wolne, więc wielu z was na pewno zaczyna już długi weekend, a jak go zacząć, to z przytupem, na przykład na Labirynt Festival. Ten startuje już jutro w Łodzi, 84 artystów na 12 scenach, no to brzmi świetnie, a wy możecie tam być, właśnie już jutro w Łodzi. Mamy podwójną wlotkę do rozdania, jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia z odpowiedzią na pytanie, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego jest to akurat ta osoba. Czekam na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Burnt Lovia. Gabry Ponteś, on Paul i Nasi Natasza w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. Jesteście może na siłowni. No my gramy także od razu. Jakoś tak sztanga łatwiej się podnosi, jak jest Melo na słuchawkach, co nie? Sam to sprawdzam, potwierdzam. No właśnie czytam, że właśnie w ten sposób można zapobiec starzeniu się. No podobno właśnie najlepsze na to, żeby utrzymać nasz organizm jak najdłużej w młodej formie, jest uprawianie treningu siłowego. Ale niestety sprawdziłem, to, że codziennie nosimy ciężar gadania naszego szefa na barkach, to się nie liczy. A powinno. Cascade i Meet Again. Nowość na antenie Meloradia. Gramy już teraz.

0: ale ogień. Fire, fire, to Shimza w Melo Radio, jedno z naszych nowości, a już za kilka chwil zagram wam numer od dziewczyny, która pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Wy też możecie tam być, wyślijcie nam na meloradio.pl zdjęcie lub film waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście się bawić razem z nami w Belgii. Zapewniamy między innymi najlepszą na świecie imprezę w Partybusie, już w ogóle przed Tomorrowlandem, no, którym właśnie na ten Tomorrowland dojedziecie na nasz koszt. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie, a ta pani, która na Tomorrowlandzie zagra w tym roku, to właśnie ona.
1: A już o 21:00 zagramy
0: prosto z Irlandii, Jazzy Can't Deny It. Ten numer już w całości usłyszycie punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Idę w Melo.
10: No i minęła już 21, a ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Gdzie my się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No jestem ciekawy, czy wy już na przykład, nie wiem, czujecie długi weekend, który przed nami, już sobie odpoczywacie, czy może zupełnie nie i siedzicie w pracy, a może robicie coś zupełnie innego. W jakich okolicznościach słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać. Za najlepsze głosówki będę miał nasz Melomerch, torba, kubek i pomadka. A w międzyczasie gram. Kaigo, Kali, Ty Griffin, Save My Love, ten numer się pojawi, będzie Burak Yeter i My Life is Going On, a zaczynamy od...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
10: Jazzy i Can't Deny It. To mam dla was na sam początek. No to co, umówieni? Czekam na głosówki. Tupychu, siemano.

Tak wam się spodobał ten numer, że ostatnio to był numer 1 30 Meloradia, waszej listy hitów. Talk to you, to another w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21. A wy cały czas możecie dawać znać, co tam u was. Gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Czy wy już głową przy długim weekendzie, czy zupełnie nie? No i czy tą wiadomość od Michała z Łodzi, który napisał, że on to się wycwanił i właśnie sobie leży na balkonie, bo od poniedziałku ma wolne, bo sobie wziął urlop. No ja to zawsze wiedziałem, że jak mieszka się w Łodzi, to się powodzi. Ale że aż tak?

hit na wyluzowanie sobie głowy po ciężkim dniu. Bob Sinclair i Words, Hold On, tak podkręcamy tempo, 21.30 już na zegarach, słuchacie Meloradia, a już jutro rozpoczynamy długi weekend, no wiem, że wielu z was się cieszy, a jak go rozpocząć, to można go na przykład zacząć właśnie z piłką nożną, no bo jutro nasza polska reprezentacja gra mecz, wiem, wielu z was się mogło zdziwić, no ale no może to nie jest mecz na przykład na Mistrzostwach Świata, na które się nie dostaliśmy, ale Polska-Nigeria jutro o 20.45. To zawsze jest dobry powód, nie wiem, na przykład do tego, żeby o czymś sobie porozmawiać na grillach w długi weekend, nie? Trzeba szukać plusów.

Repeated. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcają nam tempo. 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie spakować się do naszego partybusa, no i jechać z nami przeżyć Tomorrowland. Mamy dla was taką opcję, meloradio.pl. Tam wbijacie, wysyłacie nam zdjęcia albo filmy waszej ekipy, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się razem z nami zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Tam Tomorrowland się odbywa. No i tam też zagra gość, który już teraz pojawi się na naszej antenie. Dioro, jego już kultowe Five More Hours. Gramy już teraz, a wy zgłaszacie się, żeby przeżyć z nami Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

Nowość na playliście Meloradia. Fuka i Liwka to wszystko w ramach projektu Enklawa, to chcę więcej w Meloradiu. Tak jak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej ciekawostek, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam piszemy m.in. o tym, że Dorota Wellman zmieniła fryzurę. Są też zdjęcia, możecie sobie obejrzeć. Będzie o czym gadać jutro przy kawce, jak wstaniecie do pracy i już do niej przyjdziecie i nie będzie wam się chciało zabierać do roboty.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Scoția. Ieți la Tomorrowland. Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.